Ay, pues hablando de Pablo, bueno, Matos, Maso, Nacete, Kualen Dukulu, Tantile Mlazi, Sizimane Pengel, Intaflo, Tumputu, Sizimane Sori, Tumutu Makhebane, Ingoma, Soul Brothers, Sizimane Zelewanele, Zenzo Sako, Kiamako.